mek mek u mek tachur zanzrali mek mek lur harku kach nikner nim hoku umem yes pahtalu aranskez eskanku